0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
2: Maya FM. Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
3: Ere maya.
2: E manya ta na igwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo kino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: FM. Ena bore mayanata ane nkarna na ipotiki.
1: Ere maya.
0: E manyata na igwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.